adu chat karto jina jangan do dro sagre misa akuje berjelisi berjiga majal gaba begi ya jimen deji gale jang yo ndemia naji nujugo to pierre je nujugo lengon gar je bel dawad rahama ngonsen kaka deji denesi dingam kan yelta dominique morban sibaye toykum france gale bisila jean oscar ngan ku jibeje ku mugo disjamena ba dengue be ku dedege kan maita ba maikulu maikulu ngan jamena antos me komba kilamber garci tari ku te do jima dum jang yo jima dum jang yo gudon do mi le ne ngi tskene ne ya pedre da sinje ni je tari ngan garon de mi asi pa sinje ni je ke namle maitikulu maibo olo daga gira ester jang yo si moisela Rama Jean Yossi Bangui, Joseph Jean Yossi Côte d'Ivoire, Madjire Jean Yossi, Ba Alere Jean Yossi Nigeria, Sindjene Djidje Moïsala Sar, Kumra Mundu, Doba Bongor, Zakari Ndojim, Ba Sindjene Djika Maïta, Maïkolo, Sindjene Djidje, Karenda Tokil, Ndjene Djidje Kartiwadila, Djaraïde, Borkil, les députés, Djime Clément, Bagao, Takila Ninglinang, Dokula So, Bere, Ndjene Djou. Jenu jijele makajibe ile tina timalbaye Jonas Pasteur Ngartolum Julien Dumasum Josué Alain Beto Kwari dum doglengar dokom lar jan Sara Mero ndadum magluar kalenjigudeje jingambo Josué Nengon Marie Kularambay Benjamin Mbaye Ogao Frédéric Bangale Jigodoje Nujimar Nujamgar Jingambo Jacques Lucie Belele Ndirane Jidengar Jindorum Mbaininga Dene Dosome Komba Kilamber Karsi Tariouge Tchido Dede Tchido Ngokonde Nujamgar Jingambo Jacques Nujamgar Jingambo Jacques Kudundo Sol Nige Tiskene Nia Mbejela Tisingene Jigi Bebija Kutu Kakbede Gore Boro Mbaila Kakjede Nama Gore Bobo Gore Marbudu Mbao Gore Sar ba mundu ban jamena tola situkuni ni la daka udubi kujitete kuare boka ukila na wapa tukubeto jeri jile jeder ntabe jeder umar da jingar jeder turumbay jonas jidengar muiba marcel jendoru mambay ninga toa njenu jile tose mekomba kilamber garci tari uchete baudete kade jede bakura jeder bernard Bakura jidir bernalenda gire seriage cartouche cartouche kudundo sol nigi tiskine ne ya la sindini njamena singi de kujegi benjamu kore bombri ba singi su prefecture gibe kiri departement gongo son mundu sar njerandu ba jul si canada enok reunu jisi etats-unis tola situ kuningle boni ata kila nangu dujete kiri tukura de karenda takaw seningle paroisse sainte josephine bakita kartia benada kula dodu lokwandoro dede tonda to kile njeko deje ya quartier école publique Abena. Voilà, Radio Tchad. Et à tout de suite, nous perdons tout le monde.